że każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: zawsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Chess, Zodiac, gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie. Thanos jak jazz swój rytm bierze.

Druga w nocy, kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj?

słuchamy Registers i Live Your Life. To dobry, otwarty kawałek na poranek, kiedy wszystko jeszcze się układa, a dzień dopiero rozkłada skrzydła. Zostańcie z nami.

był Leniwe Poranki i Niech Będzie. A za chwilę Brzdęk Nadbrzeża i Kto Wie Gdzie. Więc niedzielny poranek płynie dalej swoim spokojnym nurtem. Zostańcie z nami.

był Funky Boys i All My Love, a za chwilę Zonder i Desiderata Hermana. Więc zostajemy jeszcze chwilę w tym ciepłym, niedzielnym poranku. Zostańcie z nami.

To był A Sparrow i jej wzrok. A za chwilę brzdęk nadbrzeża i kto wie gdzie. Więc niedzielny poranek płynie dalej swoim łagodnym rytmem. Zostańcie z nami.

To był Ace Sparrow i Barmanka. A za chwilę Funky Boys i All My Love. Więc zostajemy jeszcze w tym lekkim, niedzielnym poranku. Zostańcie z nami.

że każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

0: Wykonane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć drodzy słuchacze. Jak zwykle witamy Was w niedzielny poranek. Dziś mamy 12 lipca.
2: Huhu, a ja już czuję chill w powietrzu. Oj, jak miło. Tylko wiesz, Igor, skąd bierze się energia na tak piękne dni?
1: Pewnie z imienin. Będą dziś Jana, Brunona i Wery. No i wiesz, imieniny to jak mała impreza, nawet bez balonów.
2: No właśnie, a ja mam suchara na ten temat. Dlaczego Jan nigdy nie prosi o opóźnienie w pracy?
1: Czekaj. Dlaczego?
2: Bo niestety nie ma czasu na dodatkowe... Dani!
1: Ojej, Piotr, klasyka. Ale śmieszne. Przypomina mi to, że lipiec to czas wakacji.
2: Tak, a co może być lepszego niż plaża i relaks? Jak myślisz, Igor? Co tam ciekawego na plaży?
1: No teraz to głównie muszki i jakieś leżaki. Ale ja bym postawił na dobrą książkę i świeże owoce.
2: Dokładnie, a w Warszawie idzie całkiem przyjemnie. Dziś mamy temperatura 14 stopni Celsjusza.
1: Tak, i wilgotność na poziomie 91%. Kosmos. W Krakowie podobnie 14,4.
2: I we Gdańsku 16,3 z wiatrem dmuchającym 4 metry na sekundę. To strefa wakacyjna.
1: Dokładnie. Słuchacze, dziękujemy, że byliście dziś z nami w tym F-kocie.
2: Tak, a jeśli chcecie więcej, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału na YouTube i czuwać przy muzyce.
1: Tak. My zapraszamy na kolejną audycję radiową już zaraz.
2: Do usłyszenia.

To był Metal Illness i The Crucible of Fire. A za chwilę Leniwe Poranki i Niech Będzie. Więc łagodnie przechodzimy dalej przez ten niedzielny poranek. Zostańcie z nami.

To był Static Lovers i Turn Me On. A za chwilę Brzdęk Nadbrzeża i Kto Wie Gdzie. Więc poranny rytm dalej płynie spokojnie. Zostańcie z nami.

Jazz Soria gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, Thanos jak jazz swój rytm bierze, Bydgoszcz.

Słuchamy dalekiej fali i poranka, a ten niedzielny ranek ma w sobie coś wyjątkowo spokojnego. Miło, że jesteście z nami. Zostańcie jeszcze chwilę, bo za moment wrócimy z kolejną porcją muzyki.

To był Ace Sparrow i Talizman, historia skafandra. A za chwilę leniwe poranki i niech będzie więc poranek, płynie dalej, spokojnie i ciepło. Zostańcie z nami.

0: przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć drodzy słuchacze. Niedziela 12 lipca. Czas się z wami przywitać. Jak tam wasze poranki?
2: Cześć Igor, cześć wszystkim, witam serdecznie. Dzień dobry, dobry początek dnia, co?
1: A propos poranków, mam szybki suchar. Dlaczego komputerowi nigdy nie jest zimno?
2: Nie wiem czemu.
1: Bo ma za dużo wentylatorów.
2: Haha, no to rzeczywiście suchar. Komputery mają swoje sposoby.
1: Dokładnie, ale wiesz, jak już mówimy o komputerach, to muszę wspomnieć, że dzisiaj imieniny obchodzą Jana, Brunona i Wery.
2: Tak, Jana, Brunona i Wery. Fajnie, że mamy takie imieniny w wakacje. Idealny czas na świętowanie.
1: No właśnie. Mnie dziś przypomniało, że to fajna pora na grilla, nie?
2: O tak, świeże powietrze, dobry towarzysze. A widziałeś? W Warszawie dziś 15 stopni, bo tak wieje.
1: Tak, a w Krakowie nawet 15 i 70, a Gdańsk na czołowej pozycji z 16 stopniami.
2: To idealna pogoda na składanie grillowych zamówień. Bez przesady z upałem.
1: Dokładnie. Właśnie, nie przesadzajmy. Jak widać, dni są naprawdę przyjemne.
2: Wielkie dzięki, drodzy słuchacze, za to, że byliście z nami w ten poranek w naszym Fkocie.
1: Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube, a teraz przejdźmy do muzyki.
2: Dokładnie. Słuchajcie Radia Synteza i do usłyszenia.

słuchamy Ace Sparrow i Wakacyjnego romansu, a ten niedzielny poranek ma już wyraźnie letni smak. Miło, że jesteście z nami. Zostańcie jeszcze chwilę, bo przed nami dalej dobra muzyka.

to był Motion i Passed Away. A za chwilę Daleka Fala i Poranek, więc jeszcze przez moment zostajemy w spokojnym, jasnym klimacie. Zostańcie z nami.

to był Ace Sparrow i List do męża, a za chwilę Leniwe poranki i Niech będzie. Zostajemy jeszcze na chwilę w tym ciepłym, niedzielnym rytmie. Zostańcie z nami.

słuchane Ekstazie i Tonight, a ten niedzielny ranek ma w sobie coraz więcej wieczornego blasku. Miło, że jesteście z nami. Zostańcie jeszcze chwilę, bo po Efkocie wracamy do muzyki.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki, rapuję od rana.

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie drodzy słuchacze. Dzisiaj niedziela 12 lipca, godzina 10:52.
2: Cześć Igor, cześć wszystkim. Idealna pora na kawałek luzu w ten letni poranek.
1: Zgadza się. A propos luzu, dlaczego komputer nigdy nie ma głodu?
2: Nie mam pojęcia czemu.
1: Bo ma zbyt wiele pamięci.
2: No dobra, to był klasyczny suchar. Ale lekki, wiesz, jak letni wiatr.
1: Dokładnie. Mówiąc o lecie, zauważyłeś, że rośliny tak szybko rosną?
2: Tak, w zeszłym tygodniu zasadziłem trochę ziół, a teraz to prawie dżungla.
1: Świetnie. Na pewno dodasz je do jakiegoś pysznego dania.
2: Oczywiście, a jeszcze jak? A tak swoją drogą, dzisiaj mają imieniny Jana, Brunona i Wery.
1: Tak więc miło im złożyć życzenia. Imieniny to w końcu świetna okazja na świętowanie.
2: Zgadza się. A czy wiesz, jaką mamy pogodę? W Warszawie mamy 15 stopni i lekki deszczyk.
1: Tak, trochę deszczu się pojawiło. W Krakowie jest ciut cieplej, bo 15,5 stopnia.
2: A w Gdańsku to już 17. Słoneczko na pewno też się czasem przebija.
1: Dokładnie, to idealny czas na spacer, zwłaszcza przy takich temperaturach.
2: Dziękujemy Wam, że byliście z nami w dzisiejszym EFKOCie. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał na YouTube.
1: Tak jest. A teraz zapraszamy do dalszego słuchania Radia Synteza i do kolejnych muzycznych podróży.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

na czas i na razie. A za chwilę brzdęk nadbrzeża i dama flisak. Więc zostajemy jeszcze przy lekkim jazzowym oddechu tego przedpołudnia. Zostańcie z nami.

to był Compilator i Robot, a za chwilę Karma dla kota i Zostań. Więc po tej odrobinie mechanicznego rytmu robi się u nas cieplej i bardziej po ludzku. Zostańcie z nami.

to był Ace Sparrow i O Tobie. A za chwilę Rocket Science i Miłość. Więc zostajemy jeszcze przy ciepłym, trochę romantycznym nastroju tego przedpołudnia. Zostańcie z nami.

Słuchamy Sound Alcove i That Night in Nola, a przedpołudnie robi się coraz bardziej miękkie i spokojne. Za chwilę Efcot, więc zostańcie z nami. Zaraz wrócimy z kolei.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry wszystkim w niedzielne przedpołudnie. Witamy w EFKOT, czyli fajnym, krótkim odcinku tematycznym. Dziś jest 12 lipca 2026 roku.
2: Cześć Igorze, a wiesz, że dzisiaj imieniny obchodzą Jana, Brunona i Wery? Słyszałem, że Jana przynosi szczęście.
1: A to mi przypomina suchar. Dlaczego Jana zawsze jest spóźniona?
2: Nie wiem dlaczego.
1: Bo zawsze czeka na wyspę. No dobra, może nie najlepsze?
2: Nie jest źle. W każdej społeczności musi być ktoś do rozśmieszania.
1: A skoro o śmiechu mowa, to co powiesz na temat dzisiejszej pogody? Na przykład w Warszawie jest 15 stopni.
2: Dokładnie, a w Krakowie to już 16 z groszkami. Jak na lipiec, całkiem przyjemnie, mimo że deszczu nie brakuje.
1: No tak, Gdańsk to już 18 stopni, ale tam też trochę pada.
2: Powiedziałbym, że czas na czapki i parasole. Ale nie bez powodu mówimy, że lipiec bywa kapryśny.
1: Warto jednak docenić te chłodniejsze dni, bo latem w lesie hałasów nie brakuje.
2: To prawda, a ja się cieszę, że możemy z Wami podzielić się tymi chwilami. Dzięki za wspólny EFKOT.
1: Dokładnie, a jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału na YouTube, to serdecznie zapraszamy. Muzyka czeka.

Na antenie teraz Operate i Ghosts. A ten niedzielny, południowy rytm płynie spokojnie, ale z charakterem. Miło, że jesteście z nami. Zostańcie jeszcze chwilę, bo przed nami dalej dobra muzyka i trochę oddechu.

To był Klub 24 i Hypnotika. Iveta Sarzes, dzięki za wiadomość. Znamy ten radiowy głód na ulubione kawałki, dlatego co jakiś czas wracamy też do tych rzadziej granych. Za chwilę Klub 24 i Dance All Night, więc zostajemy w klubowym, niedzielnym pulsie.

Chodby Wildtek i Find Me. Komorra, dzięki za pozdrowienia. I tak, postaramy się być częściej na antenie. A za chwilę leniwe poranki i niech będzie. Więc dokładamy trochę spokoju do tego niedzielnego popołudnia. Rozpędzam się

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mamy niedzielę, to pewnie wielu z Was odpoczywa, a my zapraszamy do dzisiejszego FKOT, czyli fajnego, krótkiego odcinka tematycznego.
2: Dokładnie, niedziela 12 lipca 2026 roku. A wiecie, że dziś imieniny obchodzą Jana, Brunona i Wery? Super imiona.
1: No pewnie. A wiecie, dlaczego nie mogę zjeść zegara? Bo to bardzo czasochłonne.
2: To niezły suchar. Dlaczego to mnie zawsze bawi? A skoro o czasie mowa, pomyślałem sobie, że w lipcu to już połowa roku za nami. Gdzie ten czas ucieka?
1: Rzeczywiście, jak ten czas szybko leci, może to przez słońce i wakacyjną atmosferę, czuć, że lato w pełni.
2: A co do lata, to jakie macie plany na wakacje? Może jakieś wyjazdy, pikniki?
1: Myślałem o jakiejś górskiej wędrówce, ale jeszcze nic nie jest pewne. A ty?
2: Ja raczej zostanę w mieście, ale zamierzam odwiedzić parki. Pójdziemy na lody, co?
1: Na pewno. A teraz sprawdźmy, jak wygląda dzisiejsza pogoda. W Warszawie mamy 16,2 stopnie, lekki wiatr, więc idealnie na spacer.
2: W Krakowie jest trochę chłodniej, bo 15 stopni, ale bez deszczu. Ale w Gdańsku całkiem przyjemnie, 17 stopni.
1: Ładnie, piękna pogoda na weekend. Słuchajcie, dziękujemy, że byliście z nami w tym FKOT-cie.
2: Zapraszamy do subskrybowania kanału YouTube Radia Synteza. A teraz nadszedł czas na muzykę.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

0: Yo.
1: Słuchamy szum winylów i radiosynteza, a ten niedzielny południowy klimat płynie sobie spokojnie dalej. Miło, że jesteście z nami. Zostańcie jeszcze chwilę, bo za moment wrócimy

To był Electro Waving i Only. A za chwilę Leniwe Poranki i Niech Będzie Więc. Dokładamy trochę miękkiego oddechu do tego popołudnia. Zostańcie z nami, bo zaraz dalej popłyniemy z muzyką.

Właśnie słuchamy Ace Sparrow i Billy z Pick-upa, a ten popołudniowy rytm niesie nas spokojnie dalej. Za chwilę Love Axis i Good Times, więc dokładamy trochę słońca do tej audycji. Zostańcie z nami, bo o 14:00

0: przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć drodzy słuchacze. Witamy w dzisiejszym F-Kod. Jest niedziela, 12 lipca, godzina 13:45.
2: No hej, niedziela to idealny dzień na relaks i posłuchanie dobrej muzyki. A jak szukałeś, Igor, dowcipu na rozgrzewkę?
1: Słuchaj, co mówi ryba, kiedy uderzy na ścianę?
2: Czekaj, jak?
1: Damn!
2: Ha! Klasyczny, świetny suchar, dobre na początek.
1: Mówią, że wywołuje uśmiech na twarzy. A wiesz, co dzisiaj obchodzimy?
2: No właśnie, ja wiem imieniny Jana, Brunona i Wery. Super imionka.
1: Zgadza się. A ja zawsze się zastanawiam, jakie tradycje imieninowe mamy w Polsce. Czy świętują wszyscy, czy tylko najbliżsi?
2: To zależy. Wiele osób ma swoje zwyczaje. Czasem jest mała impreza, a czasem po prostu skromne spotkanie.
1: A może to, co najważniejsze, to w ogóle pamiętać o tych, którzy obchodzą imieniny.
2: Dokładnie. Bez względu na to, jak się świętuje, ważne jest, żeby czuć się docenionym. A jak tam pogoda?
1: W Warszawie 18 stopni, wiatr z kierunku północnego, lekko padało. Z kolei w Krakowie 15 stopni.
2: Nieźle, a w Gdańsku najcieplej. 18,6. Wiatr delikatny, po prostu idealnie na spacer.
1: No, zwłaszcza, że mamy lato. Słuchacze, dziękujemy za wspólny F-Kod.
2: Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube. I dalej, nie odchodźcie, bo muzyka już na Was czeka. Radio Center.

był Sound Empire i I'm Saying. A za chwilę Ecstasy i Tonight, więc zostajemy jeszcze przez moment w nocnym, klubowym nastroju. Zostańcie z nami, bo muzyka dopiero się rozkręca.

deszczowe ulice i credo. A za chwilę daleka fala i poranek, więc zostajemy przy spokojniejszym, bardziej oddechowym brzmieniu. Jeśli macie ochotę, napiszcie do nas na czacie,

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć. Witamy Was w niedzielne popołudnie 12 lipca 2026 roku.
2: Cześć, super, że z nami jesteście. Dzisiaj mamy dla Was wiele ciekawostek.
1: Zacznijmy od kawału. Dlaczego komputerowi nigdy nie jest zimno?
2: Nie mam pojęcia czemu.
1: Bo zawsze pracuję na dyskotaku.
2: No nie, Igor. To jest klasyczny suchar. Ale muszę przyznać, że mi się podoba.
1: Cieszę się, biorąc pod uwagę, że dziś imieniny Jana, Brunona i Wery, to może warto powiedzieć o ziołach. Wiesz, w końcu mamy lato.
2: Dokładnie. W tym czasie świeży ziół jest pod dostatkiem. Możesz je dodawać do sałatek czy do grillowanych potraw.
1: A słyszałeś, że taki Piotr Pustelnik, który jest alpinistą i może się wspiąć na każdą górę, też ma imieniny?
2: Nie wiedziałem, ale szacun, osiągnąć szczyty to nie byle co.
1: A jak wygląda pogoda w Warszawie? Dzisiaj mamy 16,8 stopnia.
2: W Krakowie jest trochę chłodniej, 15,6. Ale w Gdańsku aż 19.
1: Ciekawe, ale wszędzie wilgotność w okolicy 80%. Idealne na drożdżówki.
2: Tak, lepiej nie wychodzić bez parasola. Dziękujemy wszystkim za wspólny F-kod.
1: Pamiętajcie, aby zasubskrybować nasz kanał na YouTube. To ważne dla naszej społeczności.
2: A teraz słuchamy muzyki. Do zobaczenia.

Daleka fala gra nam teraz tamte dni, a ten spokojny klimat dobrze pasuje do niedzielnego popołudnia. Jeśli macie ochotę, zostańcie z nami i dajcie znać na czacie, co u Was dziś gra w tle. Radiosynteza jest z Wami cały czas, a więcej znajdziecie na radio-synteza.pl.

to był SPA i TODO N PASS. A za chwilę Leniwe Poranki i Niech Będzie. Więc zostajemy jeszcze chwilę w łagodnym, spokojnym nastroju. Zostańcie z nami.

Death Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, tanąc jak jazz swój rytm bierze.

To był Dansenov i O.O., a za chwilę Registers i Live Your Life. Więc dokładamy jeszcze trochę pozytywnej energii do niedzielnego popołudnia. Zostańcie z nami.

to był Spawaliśmy z teściem i całą noc. A za chwilę Daleka fala i poranek, więc łagodnie płyniemy dalej aż do Epcotu o 16:00. Zostańcie z nami.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć, witamy wszystkich w niedzielne popołudnie. Dziś dwa dni przed imieninami Wery, Brunona i Jana.
2: A ja mam dla was dowcip na dobry początek. Co mówi jeden język do drugiego? Petarda. Ale muszę przyznać, że to filozoficzny suchar.
1: No na pewno, chociaż odpowiedź to byłby niezły temat do rozmowy. A tak szczerze, to właśnie lipiec to czas, kiedy na wakacje wszyscy ruszają. Uwielbiam to.
2: Dokładnie. Słońce, plaża i relaks. A najfajniej, gdy można w końcu odpocząć i posłuchać dobrej muzyki.
1: A pamiętasz, jak lipiec brzmi w zagranicznych piosenkach? Summer in the City? Tego nigdy nie zapomnę.
2: Ach tak, klasyka. Ale wracając do tematu, to dzisiaj w Warszawie mamy temperaturę 18,4, a w Gdańsku 19,8. Chyba pora na shorty.
1: No właśnie, w Krakowie też ciepło, 16,9, więc nie ma co narzekać, lipiec w pełni.
2: Dokładnie, dzięki, że byliście z nami przy FKocie. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał YouTube. Zapraszamy do dalszego słuchania.
1: I do usłyszenia, niech muzyka płynie. Do zobaczenia wkrótce.

na antenie jest full wypas i Andrzeju, więc jeszcze chwilę płyniemy w tym samym rytmie. Es za moment, Sexto Sol i Vamos, żeby dodać trochę słońca i latino energii do popołudnia. Zostańcie z nami.

Raz, dwa. Mikrofon sprawdzony. Wchodzę w to bez strachu. Tylko jeden cel.

Wcale. To był A Sparrow i Maska. A za chwilę Love Axis i Good Times. Więc zostajemy przy pozytywnym, lekkim klimacie. Zostańcie z nami.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

0: przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie w naszym FKocie. Dziś niedziela, 12 lipca, godzina 16:46.
2: Cześć, zaczynamy miło, co? Z tej okazji mam dla Was dowcip. Jak to się mówi, co jest najczęściej szukanym słowem w lipcu?
1: Czekaj. Nie wiem co.
2: Lato. Klasyczne, ale działa.
1: No, niezły suchar. A skoro o lecie mowa, co kojarzy Ci się z tą porą roku?
2: Wieczorne grille. I te wspólne wyjazdy nad wodę. Co Ty na to?
1: Dokładnie. A może wybierzemy się gdzieś w przyszłym tygodniu? Trochę słońca jeszcze by się przydało.
2: Zdecydowanie. A teraz info o pogodzie. W Warszawie mamy 17,5 stopnia, a w Krakowie nieco mniej, bo 17,4.
1: I w Gdańsku jest najcieplej, 18,6. A zatem idealna pogoda na spacery.
2: Właśnie, słuchajcie, dziękujemy, że byliście z nami we FKocie. Subskrybujcie nasz kanał na YouTubie.
1: I zapraszamy do dalszego słuchania Radia Synteza. Do usłyszenia.

Szum Winylów i Radio Synteza, a za chwilę Rocket Science i Miłość. Więc zostajemy jeszcze na chwilę przy ciepłym, miękkim brzmieniu. Zostańcie z nami.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Tabeu, une fille d'Avignon i Perdu. A za chwilę Love Axis i Good Times, więc zostajemy jeszcze przy lekkim letnim pulsie. Zostańcie z nami.

gra dla nas Dear Human i Say It Now, a ja zostawiam Was z tym spokojnym, niedzielnym popołudniem. W Warszawie jest teraz 17,7 stopnia, wilgotno i po deszczu, więc jeśli macie za oknem podobny klimat, to idealnie pasuje do tej muzyki. Zostańcie z nami.

0: radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie w naszym F-kocie. Niedziela, 12 lipca, a za oknem ciepło.
2: Dokładnie, a z tej okazji mam dla Was suchar. Co mówi jeden kapelusz do drugiego?
1: Nie wiem, co?
2: Widzimy się na głowie.
1: Dobre. A wiesz, że dzisiaj imieniny obchodzą Jana, Brunona i Wery? To bardzo ładne imiona.
2: Tak, a w historii dzisiaj urodził się Emanuele Katarinizia. Ciekawe, czy znasz jakieś włoskie powiedzenia?
1: Oj, włoskie? Chyba tylko ciało i pizza mi zostało.
2: Oj, Igor, w takim razie musisz zgłębić temat. A jak myślisz, która pizza najpopularniejsza w Polsce?
1: Myślę, że margherita, bo jest klasyczna i ma wszystko, co trzeba.
2: Zgadzam się. A jak z pogodą? W Warszawie mamy teraz 18 stopni. Dość przyjemnie.
1: Tak, w Krakowie jest trochę cieplej, 18,3, a w Gdańsku 17,8.
2: Całkiem dobra pogoda na spacery. No i nie zapominajcie, że możecie słuchać nas gdziekolwiek.
1: Dokładnie. Zachęcamy Was do subskrybowania naszego kanału YouTube.
2: Dzięki, że byliście z nami w tym F-kocie. Do usłyszenia.
1: Tak, do usłyszenia. Bądźcie z nami dalej. Radio.

To był Dystopia i Jak piękny jest świat, a za chwilę Brzdęk nadbrzeża i Kto wie gdzie, więc zostajemy jeszcze chwilę w tym spokojnym, jazzowym oddechu. Zostańcie z nami. Jazz w

Chess, Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Ta noc jak chess swój rytm bierze. Bydgoszcz

Gra dla nas Klub 24 i Hypnotica, a ja zostawiam wam ten miękki wieczorny rytm. Przy okazji imieniny obchodzą dziś Jana, Brunona i Wery, więc jeśli kogoś z was to dotyczy, ściskamy bardzo serdecznie. Zostańcie z nami.

0: audio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witamy serdecznie w niedzielny wieczór w Radiu Synteza.
2: Cześć wszystkim, już godzina 18.55, więc rozsiądźcie się wygodnie.
1: A wiesz, że dzisiaj imieniny obchodzą Jana, Brunona i Wery. To może posłuchajmy jakiegoś imieninowego dowcipu.
2: No właśnie. Dlaczego Bruna zawsze przekłada spotkanie na przyszły tydzień?
1: Nie mam pojęcia czemu.
2: Bo zawsze chciałby być pierwszy, ale zawsze mu się to nie udaje.
1: Haha, super suchar. A wiesz, że sezon letni w pełni? Można by pomyśleć o wakacjach.
2: Dokładnie. Słońce, plaża, a może nawet jakieś wędrówki w górach.
1: Albo grilla z przyjaciółmi. Co ty na to?
2: Jak dla mnie, idealnie. A co mówią prognozy pogody?
1: W Warszawie mamy 18 stopni, w Krakowie 18 i w Gdańsku 17. Jest dość przyjemnie.
2: Czyli idealna pogoda na wyjście na świeżym powietrzu, nie?
1: Zdecydowanie. Słuchaczy zapraszam do korzystania z tego pięknego dnia.
2: Dziękujemy za wspólny F-kod. Mamy nadzieję, że bawiliście się dobrze.
1: Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube.
2: I oczywiście do dalszego słuchania Radia Synteza. Do usłyszenia. Radio Synteza.

Druga w nocy, kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj?

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

To był Ace Sparrow i historia pewnego jachtu. A za chwilę daleka fala i tamte dni, więc zostajemy jeszcze na tej spokojnej wieczornej fali. Zostańcie z nami.

To był Ace Sparrow i Billy z Pick Upa. A za chwilę winylowe ziomki i Tapczan. Więc robimy sobie mały przystanek na beat i oddech. Zostańcie z nami.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie, kochani słuchacze Radia Synteza. Dziś jest niedziela, 12 lipca, a do godziny 20 zostało niewiele czasu.
2: Cześć Igor, cześć wszystkim. Zastanawiam się, czy wiedzieliście, że dzisiaj imieniny obchodzą Jana, Brunona i Wery. Tak więc mam dla was kawałek.
1: Zawsze chętnie słucham twoich dowcipów. No to dawaj.
2: Dlaczego komputerowi nigdy nie jest zimno? Bo ma świetny wentylator.
1: No właśnie, ale co tu robi wentylator w kontekście imienin? A może planujesz zrobić jakieś ciasto?
2: Czekaj. Najpierw pieszo. W weekend. Na pewno każdy z nas marzy o małym kąsku, zwłaszcza latem.
1: Prawda, a z okazji lipca to chyba najlepszy czas na truskawki i inne owoce.
2: A wiesz, że dzisiaj mamy całkiem przyjemną pogodę? W Warszawie 20 stopni.
1: Tak, a w Krakowie 18 z groszami. Gdańsk też nie jest daleko, 17 stopni.
2: To co? Zapraszamy wszystkich na spacer? Na pewno nie będzie nieprzyjemnie.
1: Tak, słuchacze, serdecznie dziękujemy za wspólny F-kod. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał na YouTube.
2: Trzymajcie się ciepło, a teraz zapraszamy was do posłuchania świetnej muzyki.

To był Klub 24 i Lajkuj Mnie. A za chwilę Brzdęk Nadbrzeża i Kto Wie Gdzie. Więc płyniemy dalej spokojnym wieczornym kursem. Zostańcie z nami.

chess, so gra. Londor, Kubryk, kto wie gdzie, Thanos jak chess swój rytm bierze, Bydgoszcz

To był Polifonia i Rozpędzam się, a za chwilę Brzdęk Nadbrzeża i Dama w Lisach, więc łagodnie przechodzimy w dalszy wieczór. Zostańcie z nami.

To był Deszczowe ulice i Credo. A za chwilę Leniwe poranki i Niech będzie. Więc zostajemy jeszcze chwilę w tym spokojnym, wieczornym nastroju. Zostańcie z nami.

To był Ej Sparrow i Wakacyjny romans. Noc ma w sobie czasem taki wakacyjny oddech, jakby jeszcze nie chciała kończyć dnia. A za chwilę Love Exes i Good Times.

Czasem najlepsze jest właśnie to, że nic nie trzeba przyspieszać. Muzyka robi swoje, a my tylko pilnujemy, żeby ten wieczór brzmiał dobrze i równo. Zostańcie z nami.

a teraz słyszymy Andrzeju, a wieczór robi się coraz bardziej swobodny. Takie piosenki mają w sobie coś z uśmiechu, z półobrotu. Niby lekko, a jednak zostają na dłużej. Zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze sporo dobrego grania.

To był Sexto Sol i Vamos. A my zostajemy jeszcze przez chwilę w tym ciepłym, tanecznym nastroju, bo noc właśnie tak lubi płynąć. Lekko i bez pośpiechu. Za chwilę Registers i Life is a Tide.

warsztacie też potrafi być rytm. A ten rytm właśnie teraz dobrze niesie ten wieczór. Muzyka ma swój własny klucz do nastroju i dziś działa to wyjątkowo gładko. Zostańcie z nami.

A teraz słyszymy list do męża. To taki moment, kiedy muzyka mówi trochę więcej niż zwykle, a noc tylko spokojnie tego słucha. Miło, że jesteście z nami.

SOM, Vinelux i Linux. Takie zakończenia mają w sobie coś cichego i dobrego, jak nocne światło za oknem, kiedy już wszystko zwalnia. A za chwilę Love Axis.

To była Szlakiem Gwiazd i Życie to chwila. Pięknie się to układa o tej porze nocy, kiedy wszystko brzmi trochę miękcej i bliżej. A za chwilę daleka fala i

a teraz słyszymy Tonight. Noc ma swój własny połysk i właśnie w takim blasku ta muzyka robi się jeszcze bardziej filmowa. Zostańcie z nami, bo ten wieczór jeszcze się nie kończy.

Szum winylów i radiosynteza, a w tym radiowym nocnym półmroku dobrze brzmi nawet nazwa stacji, bo niesie ze sobą trochę wspomnień i trochę ciepła. Po chwili wracamy z daleką falą

To był Rocket Science i Miłość. I właśnie takie piosenki lubią noc. Bez pośpiechu, bez hałasu, za to z sercem. Za moment leniwe poranki i niech będzie.

Był na czas i znak. Wieczór ma już w sobie tę miękkość, kiedy nawet pożegnanie brzmi spokojnie i jakoś bliżej serca. Za chwilę na czas i wiesz.

0: Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu.
1: A teraz jeszcze chwila z Na czas i Na razie. Takie piosenki pięknie pasują do tej pory. Cicho, miękko i bez pośpiechu. Zostańcie z nami, bo noc jeszcze ma nam kilka dźwięków do odbycia.

0: zawsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Grad Lanas, une fille d'Avignon i Tardieu. To taki moment, kiedy noc robi się jeszcze cichsza, a muzyka zostawia więcej miejsca na oddech. Zaraz usłyszymy A Sparrow i Okno na świat.

To był Ace Parrow i Okno na świat. I tak o północy otwieramy sobie jeszcze jedno okno na spokojniejszą stronę nocy. Bez pośpiechu i bez hałasu. Za chwilę standard i po co ci strach?

gra dla nas Sparrow i Na chwilę. Takie piosenki są jak mały oddech. Na moment zatrzymują czas i zostawiają trochę ciszy między nutami. Zostańcie z Radiem Synteza, bo zaraz popłyniemy dalej.

to był kompilator i robot. I nawet jeśli ten świat czasem skrzypi jak stary mechanizm, to dobrze mieć obok piosenkę, która potrafi go na chwilę rozruszać. Zaraz, Rocket Science i miłość.

To był Karma dla kota i Zostań. Noc lubi takie piosenki. Bliskie, ciepłe i trochę jak rozmowa prowadzona już półgłosem. Za chwilę Szlakiem gwiazd i Życie to chwila.

gra dla nas Dear Human i Say It Now. Lubię ten późny moment, kiedy muzyka mówi prawie sama za siebie, a my tylko trzymamy dla niej trochę miejsca. Zostańcie z nami, bo noc nadal płynie bardzo ładnie.

to był Operate i The Last Dance. I chyba właśnie taki taniec najlepiej pasuje do północnej godziny. Już spokojny, już trochę wspomnieniowy. Zostańcie z nami. Zaraz noc popłynie dalej.

Sparrow i o tobie. Nocą takie piosenki brzmią szczególnie blisko. Jakby ktoś opowiadał coś tylko dla nas. Półgłosem. Zostańcie z Radiem Syntezy.

był A. Sparrow i Jestem AI. Czasem nocne piosenki potrafią uśmiechnąć się do nas bardzo cicho, ale zostają w głowie na długo. Zostańcie jeszcze chwilę, zaraz popłynie dalej muzyka. 3 a.m. again. Whole lot of tenants up in here. None of y'all pay rent.

To był Dystopia, Jak piękny jest świat. A teraz już trochę ciszej i bardziej miękko płyniemy dalej z daleką falą i utworem Tamte dni. To dobry moment, żeby zostać przy radiu i dać się ponieść tej nocy.

to był Operate i Ghosts. Jest w tej końcówce coś cichego i trochę filmowego, jak ostatni kadr przed napisami. I po chwili zostaniemy jeszcze przy jazzie z brzdękiem nadbrzeża i utworem Kto wie gdzie.

Chess, Zodiac, Ra. Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze.

To był Ekstazję i Energy Cosmic. Miło, że napisaliście. U was jeszcze wieczór, u nas już noc na dobre. A po tej końcówce zostajemy z Ekstazję jeszcze na chwilę. Z Tonight w remasterze 2026.

Druga w nocy, kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.